wzory wystakną, że monstro w pustynie, zapór z letnich wrata, krivce prawą zmiluje, snykar prazny pletny, ustające predaje, kto wiesz, tam bez kucie.